Inuli pisut seagit Paulusi Peters ila limatin ni pitillugu. Inuli pisut tulimanu tawagata miyuku.